0: Radio Chevauchoire.
1: Il est 14h.
2: Bonjour à tous les auditrices et tous les auditeurs de la Radio Chevauchoire. Dans cette émission en polonais, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chevauchoire w tej audycji w języku polskim. Na początek posłuchajmy Arlety Królak. Pour commencer, on va écouter Arleta Królak. Kochany mój, mon chéri, latarnie, le lampe, ty mnie tylko kochaj. Aime que moi. Bonne écoute, proszę je posłuchać.

On va écouter maintenant une groupe folklorique, Bratanki. Gdzie ten, który powie mi, où est celui qui va me dire, czerwone korale, collier rouge, Bratanki, Heniek, modliła się dziewczyna. Une fille a fait la prière. Bonne écoute. Proszę je posłuchać.